Ding ding, robot. Ding tak. Otobot tak tak. Ping tak tak. Otobot tak tak. Otobot. Otobot tak tak.